ojciec do dlanie, a woniał po mamę. A teraz keć mam już 55, zrazu ich